0: كم من عندنا.
1: Ha, nampak? Na. Bunyi na macam ada ha. Min indina. Macam tu.
0: Eh, cuba lagi, Ustaz.
1: Ha, lagi sekali, ha.
0: Bawa